Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Ostymaki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśni? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nurzyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczył zgrzebne wózki kolorowe po podwawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie jest popielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Mówże jaśniej. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

młode, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubię w nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć.

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom.

Widok z balkonu willi w Lanskoronie to panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

piękne i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

0: Pulsar.pl.
1: Cześć, z tej strony Zosia. Dzisiaj przeprowadzę audycję z Kamilą Gapłą i Bartłomiejem Pstrągowskim z Kombo.
2: Tak, z Koła Naukowego Kombo. Jesteśmy studentami budownictwa na Politechnice Gdańskiej.
1: A może mielibyście ochotę rozwinąć skrót Kombo, bo myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze mogą wiedzieć, skąd on się wziął.
2: Kombo wzięło się z mechanika budowli. Teraz nasza nazwa się trochę zmieniła i jest to Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji Kombo, ale no jeszcze nawiązujemy do tej mechaniki budowli.
3: Tak, ponieważ samo koło powstało w okolicach roku 98 jeszcze. Później zostało to reaktywowane w 2008 roku przez profesora Chruścielewskiego i no tak jak całe nasze koło się rozwijało, tak samo nazwą.
1: Wiem, że robicie kolejną edycję waszego konkursu, tak? Wykombinuj most. Na czym polega ten konkurs? Jaki jest cel?
3: Sam konkurs polega na zbudowaniu mostu, który ma rozpiętość 100 cm. Liczone są stosunek jego masy do tego, ile on jest w stanie udźwignąć.
2: Co ważne, że ten most jest zbudowany tylko z kleju i brystolu papierowego i uczestnicy mają 7 godzin na zbudowanie właśnie tego mostu z papieru.
1: Bardzo niekonwencjonalny, myślę, sposób przeprowadzania takich konkursów. Nigdy się z czymś takim wcześniej nie spotkałam. Czy braliście udział w takim, w tym konkursie, czy jesteście tylko organizatorami, albo w sumie aż organizatorami?
2: Myślę, że jeszcze to przed nami, żeby wziąć udział. My się jeszcze nie zgłosiliśmy w tym roku, ale myślę, że niedługo, na przykład za rok się uda. A teraz jesteśmy tylko organizatorami.
1: Okej, okay, a która to jest edycja tego konkursu?
3: Jest to 15. edycja tego konkursu, nasza jubileuszowa.
1: Jak dużo w sumie uczestników się tak przeciętnie około zgłosiło w tym roku?
2: W tym roku zgłosiło się 26 drużyn po 3 osoby.
3: W tym roku zapraszamy studentów całej Polski, jak i absolwentów szkół wyższych przez niestety nasze covidowe przygody przez 2 lata, jak i
2: uczniów szkół średnich i zaproszenia też poszły za granicę, na uczelnię. W tym roku się nikt nie zgłosił z zagranicy, ale kilka lat temu właśnie były jakieś zgłoszenia międzynarodowe, więc właśnie to była taka jeszcze większa edycja poza tereny Polski.
1: A tak z takich rekordów, jeśli chodzi o wytrzymałość tego mostu, to jaki był?
3: To było 320 kg. Jeden most, który sam ważył 1 kg.
2: W sensie nośność wynosiła 320 kg, taką nośność przeniósł ten most, a on sam ważył 1 kg.
1: Wiecie może, kto go zbudował, jaka drużyna, skąd?
2: Drużyna z Politechniki Warszawskiej. To było kilka lat temu.
1: Czyli w tym roku pewnie będzie zacięta walka pomiędzy Politechniką Gdańską a Warszawską, żeby o zdobycie tego tytułu.
2: Taką mamy nadzieję i że będzie pobity rekord tak samo.
1: Tak już poza całym tym wydarzeniem, czym jako Kombo możecie się pochwalić? Jakie są osiągnięcia waszego koła naukowego? Czym się tak zajmujecie na co dzień?
3: Jako koło zajmujemy się pomocą dla młodych studentów. Pomagamy im prowadząc różne tutoriale, czy na co dzień po prostu pomagając w różnych projektach. Wspieramy się również nawzajem. Jeżeli mamy jakiś problem, to zawsze możemy liczyć tutaj na pomoc naszych członków.
2: Organizujemy też takie mniejsze konkursy tylko dla studentów budownictwa z Politechniki Gdańskiej z wytrzymałości materiałów. To są takie konkursy zadaniowe. Organizujemy wycieczki na budowę, bierzemy udział w różnych festiwalach i piknikach nauki, żeby popularyzować zagadnienia z mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów.
1: Czyli ogólnie nastawiacie się na to, żeby po prostu pomagać i sobie nawzajem, i studentom, i po prostu tak działać wspólnie, na współpracę naciskacie.
2: Tak, dokładnie.
1: Okej. Okay. Czym przeprowadzane jest badanie wytrzymałościowe? Bo sama jak czytałam opis tego konkursu, to mnie to zaciekawiło, że w jaki sposób jest to mierzone?
3: No to jest to badanie za pomocą maszyny wytrzymałościowej, która się nazywa CWIK. Polega ona na tym, że po prostu wsadzamy te mosty do takiej maszyny, która elektronicznie nam obniża ten most o 40 cm i na tej podstawie właśnie jest liczona ta nośność.
1: Co daje wam jako uczestnikom to działanie w kombo. Jak wy się w tym wszystkim czujecie? Dlaczego zgłosiliście się na to, żeby być właśnie tymi organizatorami? Jak wy się w tym wszystkim po prostu czujecie?
2: Myślę, że to jest przede wszystkim okazja do rozwinięcia swojej kreatywności, do rozwinięcia różnych takich rzeczy, żeby zarządzać czymś, podejmować jakieś decyzje, przygotowywać różne rzeczy. Coś, Bartek, chcesz na ten temat powiedzieć?
3: Jest to szansa po prostu do wykazania się, do zrobienia czegoś dodatkowego, do spotkania właśnie studentów całej Polski, do zapoznania się, jak u nich wygląda to budownictwo, do poznania nawet różnych, powiedzmy, nazwijmy to kultur politechnicznych, może kultur innych uczelni, po prostu zintegrowania się.
1: A tak dla potencjalnych kandydatów, żeby uczestniczyć w tym konkursie, to co byście powiedzieli, czym najlepiej się, że tak powiem, jakie są, czym najlepiej się zainteresować, jeśli chce się wziąć udział, na co kłaść nacisk, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki?
2: Nie ma gotowego przepisu na to, który most na pewno będzie najlepszy. No jest dużo możliwości, jest dużo rodzajów konstrukcji, żeby zbudować i tak naprawdę tutaj dużo rzeczy może pójść dobrze albo źle. Na przykład, nie wiem, zbudowanie tych połączeń, węzłów, jak się zwinie w rurki na przykład te wszystkie pręty jakby w tej konstrukcji, więc no tutaj jest dużo takich niewiadomych. I nie ma takiego właśnie przepisu, że tak zrobić i na pewno wyjdzie najlepszy most.
3: Na pewno trzeba mieć jakąś chociaż podstawową wiedzę na temat mostów, na temat jak te mosty działają, jak te mosty dźwigają cały ciężar, a tak naprawdę jedyną naszą przeszkodą jest nasza wyobraźnia, jak ten most może wyglądać.
1: Okej, w ogóle bardzo ciekawa jest nazwa Wykombinuj most. Ktoś miał naprawdę świetny pomysł, żeby to w ten sposób ułożyć, bo jest tam przecież też wprowadzona nazwa Combo, co świetnie się komponuje. I też tak jak patrzyłam na ogólnie loga odbywających się edycji, to już jest dość stara nazwa. Znaczy ona jest chyba od początku, tak?
2: Tak, od początku. Pierwsza edycja była w 2008 roku i od tego czasu cały czas jest ta sama nazwa, dokładnie.
1: I cały czas jest bardzo chwytliwa.
2: Tak.
1: Nic się w tej kwestii, mam wrażenie, nie zmieniło.
2: Dokładnie. I no, ten nasz konkurs jest już dosyć popularny i dosyć rozpoznawalny, nie tylko na Politechnice, więc no, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego.
3: Zdecydowanie, jako że to jest jeden z tych nielicznych konkursów, który jest faktycznie ogólnopolski, a jeszcze przecież wcześniej był ogólnoświatowy, tak, bo zapraszaliśmy z innych państw.
1: No to jest naprawdę duże osiągnięcie, szczególnie na taki konkurs organizowany faktycznie przez studentów w dużej mierze, bo rozumiem, że no na pewno profesorowie też jacyś są w to zaangażowani, no ale dużo pracy też wkładacie w to wy jako studenci i pewnie macie dużo więcej osób, które z wami współpracują, organizując całe to wydarzenie.
2: Tak, dokładnie. Pomagają właśnie w organizacji tego konkursu. Tak naprawdę wszyscy członkowie naszego koła i oczywiście bardzo nam pomaga nasz opiekun. W sumie nasi opiekunowie, opiekun i nasz opiekun pomocniczy.
1: A kim są wasi opiekunowie?
2: Naszym opiekunem jest profesor Magdalena Rudzka, a opiekunem pomocniczym pan Erwin Wojczak. To jest, oni są właśnie z Katedry Wytrzymałości na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.
1: Dobrze, i co byście tak powiedzieli dla potencjalnych kandydatów Combo właśnie? Czym możecie zachęcić do tego, żeby dołączyli do was? Jakie są, że tak powiem, korzyści z tego? I co was przede wszystkim skłoniło do tego, żeby dołączyć?
3: Ja uważam, że Combo daje niesamowitą okazję do pokazania się, do wykazania się, do rozwijania swoich umiejętności na przeróżne sposoby. Daje to możliwość integracji, poznawania nowych kontaktów w naszym przyszłym zawodzie, w budownictwie.
2: Dokładnie, a uczestnictwo, działanie w kole naukowym daje tyle, że no, robimy coś więcej. Nie chodzimy tylko na zajęcia, na studia, zdajemy tylko te kolokwia, tylko robimy coś więcej i działamy i myślę, że to jest bardzo cenne doświadczenie.
1: Jeśli nie jedno w zasadzie z takich najcenniejszych, jeśli chodzi o studia, no bo studia to wiadomo nie sama nauka, ale też zdobywanie znajomości, umiejętności, dobra zabawa pomiędzy tą nauką, ale też zdobywanie wiedzy faktycznie praktycznej, a nie tylko do kolokwium.
2: Tak, dokładnie.
1: Słyszałam, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej przed wywiadem, no to wspominałaś o tym, że ta edycja jest ogólnie, ona trwa dłużej po prostu niż poprzednie. Możecie rozwinąć to?
3: Tak.
1: Jak wygląda tegoroczna edycja? Co się odbywa w jej trakcie? No i o ile jest dłuższa niż te poprzednie?
3: Zazwyczaj były to 3 dni, natomiast w tym roku, jako że mamy tą jubileuszową edycję, przesunęliśmy ją do 5 dni. Mamy w tym czasie dodatkowo wycieczkę na budowę dla wszystkich uczestników. Mamy grę miejską, żeby tu poznać trochę Gdańska, trochę poznać nasze miasto. I dodatkowo mamy bal, na którym będzie ogłoszenie wyników.
2: A tak jak co roku odbywa się pierwszego dnia klejenie mostów i w kolejnych dniach konferencja ogólnopolska budowlana i obciążanie mostów jest też jednego dnia.
1: Ta gra terenowa jest przeprowadzana na podstawie czego, że, znaczy może inaczej, zadania jakie są, bo rozumiem, że to jest na zasadzie jakichś zadań, szukania czegoś, tak?
2: Tak, gra miejska będzie polegała głównie na zwiedzaniu Gdańska i będzie to się odbywało na Starym Mieście w Gdańsku. Uczestnicy dostaną mapki z najważniejszymi miejscami na Starym Mieście, będą musieli je odwiedzić. I są jeszcze, będzie plansza z dodatkowymi zadaniami, żeby na przykład, nie wiem, się spytać kogoś, dlaczego mówimy, że to jest Stare Miasto, a nie Starówka i tego typu rzeczy. I to są dodatkowe punkty, wtedy są takie zadania.
1: A dlaczego mówimy Stare Miasto, a nie Starówka?
3: To już będą się uczestnicy musieli przekonać.
1: Okej, czyli nie zdradzacie wcześniejszych odpowiedzi.
3: Absolutnie.
1: Dobrze. Radio Sar.pl. Dziękuję wam za bardzo miłą rozmowę. Fajnie, że zdobyliśmy tyle informacji na temat waszego konkursu, jak i koła naukowego. Myślę, że parę osób się znajdzie, które chciałyby dołączyć do tego wszystkiego. Mam nadzieję, że jak najwięcej, no bo jest to jednak coś wartego uwagi.
2: Tak, dokładnie. Dziękujemy za zaproszenie. A jeśli słuchają nas jacyś studenci budownictwa, to serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszego koła oraz do wzięcia w kolejnych edycjach udziału w naszym konkursie Wykombinuj Most.
1: Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
3: Jak myślisz, nie?

Również dolę nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką w kształcie kogutków bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

zjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

wodę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubi w nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę, szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom

stracone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka.

Tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe.

zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po

0: Tak, witamy się przy grzechotach i różnych dziwnych dźwiękach, jak zwykle my.
1: Radiohead, to znaczy leci Radiohead, nie my Radiohead.
0: No właściwie możemy chyba trochę poudawać, co ty na to?
1: No dobra.
0: Ja bym sobie raz udała.
1: Witam was, Radiohead.

0: Tak, przed nami trudne zadanie, bo mamy równocześnie mówić i przerzucać.
1: Oj, właśnie jesteśmy w okresie transformacji. Przerzuciłyśmy i jest już, powinno być w stereo.
0: Tak, czyli zostawiamy Radiohead na mikrofonach, jak co tydzień w poniedziałek. Witam Was, Gosia i Julia.
1: Witamy, witamy. Dzisiaj oczywiście o logotypach, jak zapowiedziałyśmy 3 tygodnie temu.
0: Był wtedy konkurs.
1: Tak.
0: Nie wiem, przypomnimy oczywiście, że był wtedy konkurs i mamy nadzieję, że zdążyliście się zorientować i udzielicie nam odpowiedzi na pytanie, które zadałyśmy 3 tygodnie, czy 3 lata, czy może jeszcze w jakimś dziwnym okresie, nie wiadomo kiedy i ile lat temu. Pytanie było, konkurs był, my musimy go sobie same przypomnieć i myślę, że zadamy jeszcze to pytanie w tej audycji.
1: Zadamy, oczywiście zadamy. Jeśli ktoś sobie przypomni to fantastyczne
0: to już wygrał.
1: Pytanie, to już wygrał. Naprawdę
0: tak.
1: Będziemy pod wrażeniem.

0: wydaje nam się, że czekałyśmy wystarczająco długo, żeby ktoś na kanale lipcowym zgłosił się i napisał nam, jakie pytanie zadałyśmy jakiś czas temu. Niestety nikt się nie pojawił, nikt nam nie napisał, więc musiałyśmy niestety tam gdzieś wejść głęboko, gdzie trzeba było i znalazłyśmy to pytanie. A pytanie to brzmiało, kto jest współtwórcą logotypu polskiej sieci CPN-ów? Centrali...
1: Paliw naftowych?
0: Bardzo prawdopodobne.
1: Tak, chodzi nam o nazwisko jakby głównego projektanta tego.
0: Na pewno tego każdy z Was kojarzy ten logotyp, bo wydaje mi się, że jest to jeden z najbardziej znanych polskich logotypów.
1: Tak, obecnie trochę CPN jakby graficznie podupadł i Orlen to
0: tak,
1: nie jest
0: został
1: to samo.
0: Wyparty przez stację Orlen.
1: Ale to już nie ten sam polot.

0: wracamy na antenę, żeby porozmawiać z wami o logotypach. Jest to rozmowa, przyznam, trudna i bardzo jednostronna, bo my tak naprawdę nie możemy wam pokazać w tej chwili tego, o czym mówimy, ale są takie logotypy, które rozpoznają wszyscy. Między innymi właśnie ten, którego dotyczy nasz fantastyczny konkurs, czyli logotypu CPN.
1: Albo chociażby logotypy Cepeli, który każdy z was na pewno pamięta, kogutka na małej dzidzie.
0: Na małej dzidzie. Kogutek na mały, nadziany na mały, na małą dzidzie.
1: Tak jest, dokładnie. Albo chociażby wydawnictwa szkolnego i pedagogicznego, otwarta książka z głową orła, czy polskich linii lotniczych, słynnego lotu. To są po prostu logotypy i znaki, które tak dobrze funkcjonują, że myślę, że nie musimy wdawać wam adresów stron internetowych, gdzie moglibyście je zobaczyć, bo po prostu każdy z was ma pewnie je w swojej głowie.
0: Wyjdźcie na ulicę, a będziecie je mieli. Tak, i one na pewno się tam pojawiają, ale myślę, że mniej spotykanym, a również fantastycznym jest logotyp Centralnego Ośrodka Opakowań.
1: Zrobiony przez Jana Holendra. I co jest na tym logotypie? Jest to po prostu prostokąt, kwadrat, w którym wpisane są trzy okręgi, jeden niedokończony, symbolizujący literkę C i dwa O, czyli Centralny Ośrodek Opakowań, które same z siebie tworzą jakby opakowanie, opakowują po kolei litery opakowujące litery. Jest to po prostu niesamowite i pod względem graficznym, jak i symbolicznym, bo oddaje dokładnie temat i to, co miało przedstawiać ten logotyp.
0: Tak, tak, opisuje dokładnie wszystko. Taki piękny rzut z góry, takiej puszki. Jest całkiem fajny. Gdybyście mieli ochotę zobaczyć te wszystkie logotypy, o których mówimy, to bardzo zachęcamy do lektury A4, numer 3 z 2003 minionego roku. Właśnie, minionego roku. Życzyłyśmy wam już wszystkiego dobrego?
1: Tak, na pewno życzyłyśmy. 7 razy już życzyłyśmy im wszystkiego dobrego.
0: No dobrze, to już nie będziemy wam życzyć. Tak więc, jeśli macie ochotę sobie sprawić prezent, podejrzewam, że w Empikach A4 tego numeru już nie ma, ale może ktoś ma, od kogo możecie pożyczyć i zobaczyć te fantastyczne wzory, bo są naprawdę...
1: Tak, co ciekawe, ostatnio gdzieś znalazłam informację, nie pamiętam, pewnie też w jakimś magazynie czy czasopiśmie, o torebkach lotu. Ktoś założył gdzieś muzeum torebek samolotowych na wypadek choroby lotniczej.
0: Ale czy z zawartością?
1: Nie mam pojęcia, obawiam się, że mogła być ona lekko przetworzona. I właśnie wielki zachwyt wzbudziły torebki polskich linii lotniczych, polskiego lotu, robione przez Romana Duszka.
0: No właśnie, a teraz jak wejdą tanie linie lotnicze, ciekawe, czy będą miały tak samo dobre logotypy.

0: Wracamy na chwilę. O logotypach nie będziemy się już rozwodziły, bo wiadomo, trzeba je zobaczyć. Poszukajcie u znajomych, wśród znajomych czasopisma A4, numer 3 z 2003 roku. I wszystko się wyjaśni, zachwycicie się, mam nadzieję, tak jak my. Ale wracamy do naszego ulubionego tematu. Zrobimy taką maleńką dygresję, bo ostatnio wpadł nam w oko fantastyczny projekt dyplomowy Oli Bukata. Jeśli macie dostęp do... Nie wiem, być może w sieci ona jest. Powinien być gdzieś jej projekt, bo wygrała konkurs organizowany przy okazji przez 2 plus 3D. To jest po prostu fantastyczny konkurs książki kucharskiej. Pierwszy tom z serii Arcydzieła polskiej kuchni kulinarnej, gdzie macie obok przepisu całego kurczaka wpakowanego, więc jeśli ktoś się zdecyduje na kontynuację.
1: Ja nie wiem, jak długo jest świeża ta książka właśnie, bo obawiam się, że te kurczaki w kartonie mogą niestety nie dać sobie rady z upływem czasu. Bo z marchewką i cebulką myślę, że będzie trochę lepiej, już nie wspominając o makaronie, który sobie świetnie poradzi na półce w księgarni. Tylko te kurczaki mogą być trochę niepokojące.
0: No sprawdźcie w sieci. Ola Ubukata być może jeszcze jest świeży.

0: lekkim przerażeniem, że wycisza nam się piosenka, chciałyśmy to wam coś powiedzieć, ale okazuje się, że mamy jeszcze minutę i właściwie niepotrzebnie zabieramy głos.
1: No właśnie.
0: No ale jak już zabrałyśmy, to zabrałyśmy, to może rozwiążemy nasz konkurs i nie wiem, czy go odraczamy.
1: Nie, rozstrzygnijmy go.
0: Przyznajemy sobie same nagrody.
1: Tak.
0: Dobrze. Tak. Ty jaką chciałabyś nagrodę? Ja chyba ci dam ten, nie wiem, weekend na Melodiwach, co ty na to?
1: Ja wolę tą koszulkę ze strony www.chrum.com.
0: Och, jak pięknie, mamy nawiązanie do poprzedniej audycji.
1: Jest
0: jak
1: pięknie.
0: Ktoś nas słucha i jest uważnym słuchaczem, to po prostu może tu wyłapać takie piękne rarytasy i smaczki.
1: Naprawdę, tak no. Zwane łakocie. Może wyłapać. Mam nadzieję, że ten, że prezenty oczywiście zakupione na stronie www.chrum.com.
0: Ja sama dostałam jedną taką właśnie koszulkę z pięknym owłosieniem podpasznym. Od nie powiem jakiej pani redaktor, która siedzi tu, nie powiem nieopodal.
1: Nie mów nic. Tak, słuchajcie, no dobrze, to rozwiązałyśmy konkurs, ale chyba nie podałyśmy prawidłowej odpowiedzi.
0: Tak? A czy my podamy im tą prawidłową odpowiedź?
1: Tak,
0: jeszcze, szybko.
1: Jeszcze potrzymamy was chwilę w napięciu, żebyście byli bardzo napięci, kto mógł być współautorem logotypu CPN-u. Naprawdę jest to po prostu... Ja myślę, że to jest nasz konkurs życia.
0: To może go nie rozwiązujmy.
1: Rozwiążemy go. Macie jeszcze jakąś minutę, żeby udzielić na IRC-u poprawnej odpowiedzi. Gdybyście nie wiedzieli na przykład jak wejść na IRC-a, zapraszamy www.sarpegiegda.pl i tam jest jakieś podłączenie. Nie ma. No to jakoś inaczej wejdźcie.

0: Rozwiązujemy konkurs, bo już zbliża się godzina 19 i czeka tu Zbyszek ze swoim gościem.
1: Tak, zapraszamy serdecznie na audycję Zbyszka. Dzisiaj będzie ciekawie, zapowiada się dobrze. Tak, rozwiązujemy nasz fantastyczny konkurs, a więc tarara, autorem logotypu CPN jest pan Ryszard Bojar. Notabene również autor logotypu fabryki samochodów małolitrażowych.
0: Zapomniałyśmy chyba trochę powiedzieć, kto wygrał.
1: A wygrała Julka i Gosia, które powoli się żegnają.

więc jak mogłem obrazić się

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Spartą.

0: tak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go

nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach attyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutków bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

Przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

Kennedy. Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

bench of the bench. The bench of the bench. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc od

0: widzę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 5-1-5.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty. Nie mam chwili i nie chcę tych zdjęć. Nie mam żadnej nowej kliki, bo nie chcę jej mieć. Twoje biodra są jak winy, więc jeszcze je kręć. Zapisałem na ramionach te 5-1-5.

i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

Przez pole z psem pies naszczekiwał i z królestwa zbora uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

A wtedy jeszcze oprócz rówieśników wchodzących w rzekę, znikających w sianie.